0: Do takich zadań trudno znaleźć ochotnika. To wyzwania, które wiążą się z dużą dawką ryzyka i odpowiedzialności. A rezultat nie zawsze bywa zadowalający. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia rozmawiamy o sztuce konfrontowania niewłaściwych postaw i zachowań. Co zrobić, kiedy bliska nam osoba uwikła się w coś niemoralnego i destrukcyjnego? Posłuchajmy. Prowadzę teraz ciekawy cykl wykładów, który zatytułowałem Co jeśli? Rozpoczęliśmy go od wykładu Co jeśli Bóg wybrał cię, byś dokonał czegoś wielkiego? Kolejny nosił tytuł Co jeśli nagle wszystko stracisz? Trzecim nazwałem Co jeśli ktoś na ciebie czyha? Ostatni zaś nosił tytuł Co jeśli oszuka cię długoletni przyjaciel? Dzisiaj zajmiemy się jednym z najpoważniejszych, o ile nie najpoważniejszym z tematów poruszonych w tym cyklu. Co jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy? Nie jest to ani łatwe, ani przyjemne. Co więcej, nie znam nikogo, kto, jeżeli to robi z właściwych pobudek, zgłosiłby się do tego na ochotnika. Te konfrontacje przeprowadza się bardzo niechętnie, często ze łzami w oczach. Nie mamy pojęcia, przez co musiał przejść Natan, nim skonfrontował się z królem Dawidem. Możemy być jednak pewni, że przed starciem z nim długo rozmawiał ze swoim Bogiem. Potem wkroczył do sali tronowej, by wytknąć królowi cudzołóstwo, morderstwo i życie w hipokryzji. Wymagało to od niego niezwykłej wręcz odwagi. Tę historię znajdziemy w 12 rozdziale drugiej księgi Samuela. Zaczyna się tak. Pan posłał więc do Dawida proroka Natana. Natan przyszedł do Dawida i tak mu powiedział. W pewnym mieście mieszkało dwóch ludzi. Jeden był bogaty, a drugi był biedny. Bogaty miał liczne stada owiec i wołów, a biedny nie miał nic, jak tylko jedną małą owieczkę, którą kupił. Żywił ją, a ona rosła przy nim tak jak jego dzieci. Jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała tuż obok niego i była mu jak córka. Pewnego dnia zaszedł do bogatego człowieka podróżny, ale jemu żal było wziąć zwierzę z własnego stada i przyrządzić je gościowi, który go odwiedził. Zabrał więc biedakowi owieczkę i przyrządził ją podróżnemu, który do niego przyszedł. Dawid uniósł się wielkim gniewem na tego człowieka i rzekł do Natana: na życie pana, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć, ponieważ postąpił niegodziwie i bez litości, a za owieczkę niech wynagrodzi poczwórnie. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. A oto tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wybawiłem z mocy Saula. Twojej władzy poddałem rodzinę Saula i oddałem ci żony twojego pana. Poddałem twojej władzy lud Izraela i lud Judy. Jeśli to wszystko za mało, mogę dać ci jeszcze wiele więcej. Dlaczego więc wzgardziłeś przykazaniem pana, czyniąc to, co jemu się nie podoba? Ty zamordowałeś Uriasza Hetytę. Tak, ty to sprawiłeś, że Uriasz zginął od miecza Amonitów, a jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Dlatego, że wzgardziłeś mną i zabrałeś Uriaszowi Hetycie jego żonę, aby ją poślubić, w twojej rodzinie będzie się zawsze panoszyć przemoc. Tak mówi Pan. Oto ja sprawię, że przyjdzie na ciebie nieszczęście z twojej własnej rodziny. Na twoich oczach zabiorę ci żony i dam je twojemu bliskiemu, który będzie współżył z nimi w jasny dzień. Tak, to co ty uczyniłeś w skrytości, ja sprowadzę na ciebie w jasny dzień i na oczach całego Izraela. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem przeciw panu. Natan mu odpowiedział: wobec tego pan odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czyniąc tak wzgardziłeś panem, dziecko, które ci się urodzi, z pewnością umrze.
1: Słuchają państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdą państwo konspekty wykładów Chucka Swindolla oraz artykuły tematyczne będące uzupełnieniem treści prezentowanych na antenie. A teraz już pierwsza część wykładu zatytułowanego Co, jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy? Czyta Zygmunt Karel.
0: To, że podążamy przez życie prowadzeni przez wiarę, nie znaczy bynajmniej, że nie jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. Nigdzie w Biblii nie trafiłem na wersety mówiące żyj i daj żyć innym, rób ta co chce ta, wszystko jedno, lub jeżeli zostawisz mnie w spokoju, możesz spodziewać się tego samego z mojej strony. Wiesz, Jezus nigdy nie głosił takiego przesłania. Oczywiście nikt nigdy nie kochał tak mocno jak Jezus. Zarazem jednak Chrystusowi nie zdarzyło się po prostu wzruszyć ramionami, gdy któryś z apostołów zaczynał podążać w nieodpowiednim kierunku. Zawsze się z nim konfrontował. Zawsze. Skąd to wiemy? I dlaczego te konfrontacje miałyby być tak istotne? Ponieważ dowodzą one tego, że kogoś kochamy, że nam na kimś zależy. Widzisz, dokładnie tak to działa. Wszystko zaczyna się od miłości. Kochamy kogoś i właśnie dlatego tak bardzo nam na nim zależy, dlatego mamy na uwadze dobro tej osoby. Zależy nam na jej powodzeniu, a w związku z tym, że nam na niej zależy, czasem musimy zwrócić jej na coś uwagę. Czasem polega to również na konfrontacji. To konfrontacja wynikająca z troski. Pomyśl trochę o tych, którzy troszczą się o innych. Dobrzy lekarze, którzy dbają o swoich pacjentów, konfrontują się z nimi i zwracają uwagę, kiedy widzą, że ich podopieczni mają jakieś niezdrowe nawyki. Właśnie takiej postawy oczekujemy od doktorów, prawda? To jedna z cech wyróżniających dobrych lekarzy. Dobry trener też wytyka swoim podopiecznym lenistwo lub grę na półgwistka. Dlatego też sportowcy tak bardzo chcą grać dla trenerów, którzy dbają o to, by ich zawodnicy byli w najlepszej formie i grali na maksimum możliwości. Nawet jeżeli od czasu do czasu niesie to za sobą konieczność znoszenia nieprzyjemnych konfrontacji. Rodzice zwracają uwagę na niewłaściwe zachowania swoich dzieci, na ich niewłaściwe postawy. Jak często musimy im zwracać na to uwagę? Dlaczego? Ponieważ zależy nam na naszych dzieciach, kochamy je, chcemy, by należycie się rozwijały i wiodły odpowiednie życie. Chcemy nauczyć je właściwego podejścia do życia. A to znaczy, że musimy przeciwstawiać się ich złemu postępowaniu i nieodpowiednim postawom. No i są jeszcze przyjaciele, bo przecież nasi prawdziwi przyjaciele nie wahają się, gdy trzeba odciągnąć nas na bok i na osobności urządzić połajankę. Nie po to, aby nas zawstydzić, ale byśmy zwrócili uwagę na sprawy czy zachowania, które nie powinny mieć miejsca. Zwracają nam uwagę, kiedy schodzimy na złą ścieżkę, bo wiedzą, że jeżeli będziemy dalej nią podążać, to nam lub komuś, albo i obu stronom stanie się krzywda. Skoro już przy tym jestem, to co powiesz o małżeństwach? Co z tymi małymi konfrontacjami, do jakich od czasu do czasu dochodzi między mężem a żoną? To rzecz zupełnie normalna. Jakiś czas temu czytałem o młodym pastorze, który był naprawdę dobrym kaznodzieją. Wieść się rozeszła i coraz więcej ludzi zaczęło odwiedzać malutki kościół, w którym prowadził nabożeństwa. Nie minęło wiele czasu, a musiano zwiększyć liczbę odprawianych nabożeństw, tak by pomieścili się na nich wszyscy. Koniec końców nawet ich zwiększona liczba nie była wystarczająca. Trzeba było postawić nowy, większy budynek. Problem polegał na tym, że gdzieś po drodze ów pastor zaczął zbyt wielką wiarę pokładać w sobie samym. Oczywiście problem ten najwyraźniej widziała jego żona. Zaczęło ją to męczyć. Pewnego dnia po skończonym kazaniu, wygłoszonym przy wypełnionej po brzegi sali, przez długi czas odbierał podziękowania i gratulacje od wiernych. Wreszcie, obsypany całym mnóstwem pochwał, pastor wraz z rodziną wpakował się do samochodu. On za kierownicą, żona obok, a z tyłu dzieci. Powiedział jej: pani Johnson mówiła, że to było wspaniałe kazanie. Żona milczała. Dodał więc, powiedziała, że staje się jednym z najlepszych kaznodziejów na świecie. Nic, cisza. Spojrzał więc na nią i rzucił, ciekaw jestem, ilu na świecie jest tak świetnych kaznodziejów. O jednego mniej niż ci się wydaje, w końcu odpowiedziała. Tak właśnie wygląda konfrontacja. Kto jak nie żona czy mąż odciągnie nas na bok, by powiedzieć coś, czego nikt inny nie odważyłby się nam powiedzieć? Nie po to, by sterować drugą połówką, nie po to, by się wywyższać lub deprymować żonę lub męża, nie po to, by siedział pod naszym pantoflem. Robimy to, bo kochamy tę osobę i wiemy, że napyta sobie biedy, jeżeli nie zmieni swojego zachowania czy nastawienia. Bo te działania znajdują się w jego martwym polu widzenia, po prostu ich nie dostrzega. Proszę, nie odbieraj moich słów jako zachęty do tego, by stać się nieznośnym legalistą. To nie jest tak, że ktoś umierając zostawił świat w twoich rękach. Nie dostałeś patentu na przywoływanie innych do porządku. Taki dar nie istnieje, jasne? Zapisz sobie jedną rzecz. Jeżeli konfrontowanie się z kimś sprawia ci przyjemność, to znaczy, że w ogóle nie powinieneś tego robić. Konfrontacja nie powinna być niczym przyjemnym, powinna być pełna łez, nigdy dumy czy radości. Podczas niej twoje serce pęka, a dzieje się tak dlatego, że musisz powiedzieć coś niemiłego komuś, na kim ci szczególnie zależy. Musimy zrozumieć, czym jest konfrontacja. To miłość w akcji, to dbanie o czyjeś dobro. To udzielana komuś pomoc, pomoc w zrozumieniu, że podąża złą drogą, drogą prowadzącą do kłopotów i niebezpieczeństwa. Ale to również wyraz tego, że z twojej strony nic się nie zmieniło. Wyraz tego, że twoja miłość sprawia, iż w takiej sytuacji nie możesz po prostu odwrócić głowy w inną stronę i udawać, że nic nie widzisz. Nie znaczy to, że chcesz kimś sterować lub realizować swoje legalistyczne zapędy i go sobie podporządkować. Widzisz, istnieje ogromna różnica między konfrontacją z kimś, kto po prostu musi usłyszeć kilka cierpkich słów, a próbą podporządkowania sobie kogoś tak, by działał wedle twojej woli. Posłuchaj kilku wersetów, które pochodzą wprost z Pisma. List do Galatów 6:1. Bracia, nawet jeśli ktoś popadnie w grzech, wy, którzy trwacie w duchu, podźwignijcie go z całą łagodnością. Uważaj jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Zwróciłeś uwagę na tę łagodność? Przywoływać kogoś do porządku powinno się w sposób łagodny, nie tak, by wpędzać go w poczucie wstydu. Konfrontacja nie powinna opierać się na krzyku i złości, a na łagodności. Byś i ty nie uległ kiedyś takiej samej pokusie. Posłuchaj kolejnego fragmentu z Pisma. Księga Przysłów, rozdział 27, werset 6. Ciosy od przyjaciela są wyrazem wierności. W pocałunkach wroga kryje się obłuda. W przekładzie Paulistów brzmi to z kolei tak. Rany zadane przez kochającego wynikają z wierności, ale pocałunki nienawidzącego oznaczają zdradę. Pocałunek wroga nie zachęca cię do podążania we właściwym kierunku. Jeżeli zdarzają się sytuacje, w których rani cię przyjaciel, jesteś po trzykroć błogosławiony. Te rany są wyrazem wierności. Zostając przy ranach, trafiłem na jeszcze jeden werset. 20 rozdział Księgi Przysłów, werset 30. Krwawe pręgi oczyszczają złego człowieka, a zadane razy zakamarki wnętrza. Można by ująć to również w taki sposób. Zadane ciosy oczyszczają serce. Wiesz co? Za każdym razem, kiedy mój mentor, bliski przyjaciel, żona lub któreś z dzieci zwracało mi na coś uwagę, moje życie stawało się odrobinę czystsze. Odrobinkę lepsze, ponieważ stawałem się świadomy tego, że kroczę niewłaściwą ścieżką. Dlatego, że bliska mi osoba zdecydowała się, by zadać mi bolesne ciosy, które jednak oddalały mnie od zła. Paweł, pisząc do Tesaloniczan, walił prosto z mostu. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. Powstrzymajcie się od nierządu. Niech każdy z was wie, że własne ciało należy traktować z szacunkiem, jako święte, a nie z namiętnym pożądaniem, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga. Dalej wydaje następujące polecenie. Niech nikt w tej sprawie nie popełnia wykroczeń i nie oszukuje swego brata, ponieważ Pan będzie karał za wszystkie takie czyny, jak to już powiedzieliśmy i zaświadczyliśmy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, lecz do świętości. To pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety od 3 do 7. Mógłbym wymienić jeszcze wiele takich miejsc w Piśmie. Dostrzegasz gorliwość w słowach Pawła? Jego troska o dobro adresatów tego listu jest wyczuwalna nawet na poziomie tekstu. Jest tam też pokora, jest i współczucie, pragnienie świętości, ale też ostre słowa napomnienia. Nie róbcie tego, zaprzestańcie. To, że robią tak inni, nic mnie nie obchodzi. To nie ma znaczenia dla Boga i nie powinno mieć również dla was, Jego dzieci. Napisał jasno, że cudzołóstwo jest grzechem. Apostoł zwraca się do Tesaloniczan w bezpośredni sposób i mówi: przestańcie to robić. Kocha zbyt mocno, by pozwolić im robić podobne rzeczy. Na tym to właśnie polega. A na czym nie powinno polegać? Na podejmowaniu prób podporządkowania sobie kogoś i sprawienia, by był taki jak my. Naszym celem jest naśladowanie Chrystusa, nie zaś wciskanie kogoś w przygotowaną przez nas formę czy odsądzanie od czci i wiary. Przy konfrontacji obciążamy kogoś swoimi słowami, ponieważ zależy nam na tej osobie i wiemy, że jeżeli nie zareagujemy, to spotka się ona z konsekwencjami. W związku z tym musimy zareagować. Ale trzeba uważać. Nie chodzi o to, by kogoś lepić wedle własnego uznania. Powtórzę raz jeszcze. Robimy to niechętnie, bez entuzjazmu, czasem po długim okresie rozmyślań i modlitw o właściwy moment. Używając słów 15 wersetu 4 rozdziału listu do Efezjan, bądźmy natomiast szczerzy w miłości. To świetna rada, wedle której powinniśmy postępować za każdym razem, gdy zwracamy komuś uwagę. Jeżeli jednak jesteś w stanie robić to wolny od poczucia dyskomfortu, to znaczy, że prawdopodobnie w ogóle nie powinieneś. Świadomość tego, że ktoś robi źle, co finalnie poskutkuje tym, że ta osoba lub ktoś inny ucierpi, powinna być przecież bolesna. Mogę powiedzieć ci z własnego doświadczenia, że kilka razy zmuszony byłem skonfrontować się z kimś, kto postępował w sposób niewłaściwy. Nie tylko z kimś spośród moich parafian, choć i to czasem się zdarza, mimo że nigdy nie jest to miłe. Czasem spada na mnie obowiązek zwrócenia uwagi innemu pastorowi. Docierają do mnie głosy, że coś jest nie tak. Odrabiam więc swoją pracę domową i sprawdzam to. Czasem okazuje się, że te doniesienia mają potwierdzenie w rzeczywistości i osoba, o której mowa, faktycznie prowadzi się w sposób nieuczciwy i bezbożny. Gdyby nie spotkało się to z żadną reakcją, w ciele Chrystusa powstałyby ogromne szkody. Czasem nawet żony takich pastorów nie mają pojęcia o tym, co się dzieje. Zmagam się wtedy z tym problemem i owocem tego zmagania są długie rozmowy z Panem, który chce, bym zareagował. Często próbuję go przekonać, by użył do tego kogoś innego, kogoś, kto nadaje się bardziej niż ja. Napomykam nawet o konkretnych osobach, jednak nie znajduję spokoju. A Pan zwraca się do mnie: to twoje powołanie, musisz bezzwłocznie zareagować. To na tobie spoczywa ta odpowiedzialność. Czyń to, czego od ciebie wymagam. Podchodzę do tego bardzo ostrożnie i dyskretnie. Nie robi się takich rzeczy przed grupą ludzi. Trzeba spotkać się z delikwentem w cztery oczy i powiedzieć mu, co jest nie tak. Ktoś określił to kiedyś mianem trudnej miłości. Wydaje mi się, że to właściwa nazwa. Trudna miłość. Znaczy tyle, że nie jest to przyjemne, ale przecież wypływa z miłości. A miłość czasem polega na tym, że trzeba robić rzeczy nieprzyjemne. Zatrzymajmy się tutaj na moment. Chciałbym, żebyś, zanim przejdę dalej, pogrzebał trochę w pamięci i przypomniał sobie jakąś sytuację, w której ktoś musiał przywołać cię do porządku. Ja zrobię to samo. Chciałbym, żebyś sobie przypomniał, jak bolesne było to przeżycie. Sytuacja, w której ktoś, kto naprawdę się o ciebie troszczy, zależy mu na tobie na tyle, że musiał wziąć cię na bok i bez świadków powiedzieć: nie chcę, żebyś opacznie mnie zrozumiał, ale sposób, w jaki obecnie się zachowujesz, wymaga poprawy. Chcę pomóc ci to naprawić. Pamiętaj, to jest celem każdej takiej konfrontacji. Nie potępienie, a naprawa. Chodzi o to, by pomóc danej osobie wrócić na właściwą ścieżkę, tak by jej życie było znaczące dla Chrystusa. Jeżeli robi się to w nieodpowiedni sposób lub z niewłaściwych pobudek, po prostu wyrządza się komuś krzywdę. Dlatego też w trakcie tego wykładu ze szczególną starannością muszę dobierać słowa, tak by dzisiejsze przesłanie nie mogło zostać opacznie zrozumiane. Rozumiesz, co mam na myśli, prawda? Bo nie chodzi teraz o to, byśmy wszyscy uprawiali jakąś samowolkę. Nie chodzi o to, żebyś zaczął zachowywać się wśród znajomych i przyjaciół jak gestapowiec. To nie jest tak, że nagle mamy wszystkich rozstawiać po kątach i ich naprostowywać. Nie po to zwraca się komuś uwagę. To złe podejście. Tego typu konfrontacje podejmuje się z drżącymi rękoma, będąc pełnym niepokoju. Modli się do Boga o to, by użyć odpowiednich słów w tej niezwykle delikatnej sprawie dotyczącej grzechu. Wróćmy jednak do naszej historii. Widzisz, gdybyśmy żyli w najlepszym okresie panowania króla Dawida, niczego by nam nie brakowało. Używalibyśmy sobie życia. Ktoś opisał ten okres w następujący sposób. W żadnym garnku nie zabrakło kury. Co więcej, żadna z winorośli nie była uboga w owoce. Był to czas niesamowitego dobrobytu. Życie w kraju, w którym powiewała flaga z gwiazdą Dawida, cóż to był za zaszczyt. Armia, która broniła twego bezpieczeństwa, na jej czele wódz, który był wspaniałym wojownikiem. Nigdy, ani razu nie zdarzyło mu się przegrać bitwy. Jak wspaniale było żyć w miejscu, w którym władał przywódca takiego kalibru. Taki właśnie był Dawid. Jego imię znał każdy. Cieszył się wśród ludzi ogromnym szacunkiem. Gdyby istniały wtedy sondaże pokazujące poziom zaufania do władcy, jestem pewien, że wynik Dawida oscylowałby gdzieś między 95 a 98%. Jak można było go nie uwielbiać? Nie tylko bardzo dobrze rządził i był wspaniałym wojownikiem. Napisał również piękne pieśni, które możemy śpiewać. Można powiedzieć, pełny pakiet. Wspaniały przywódca o sercu wojownika i duszy poety. Naprawdę, prowadząc swój naród, potrafił podbić jego serce.
1: To z pewnością nie wszystko, co pastor Chuck ma nam do powiedzenia na ten temat. Więcej dowiemy się w naszych dwóch najbliższych audycjach. Pragniemy z radością poinformować, że treści prezentowane w wykładach z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Dostępne są w formie publikacji książkowej wydanej za pośrednictwem Aetos Media na zlecenie IFL Polska. Książkę można nabyć na dwa sposoby. Otrzymać jako podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność Fundacji IFL Polska lub zakupić w sklepie internetowym www.aetos.pl. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl lub dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi mogą Państwo kierować również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.